Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

a Korynia i Barsia dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż, zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

lalko, išłabym do tebe, išłabym do tebe, zjala woda lalko. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Jest wtorek, 21 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom Katedralnom Soborii Świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik błażennego priaszyłskiego episkopa i muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski archiepiskop metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec władoka i świaszczennika w piczni kaplicy, gdzie sutmoszczo świaszczenno muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili molebę ku błażennemu. Zawieszeniem torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Petra Pawła Gojdycza i Wasyla Hopka. Tot jubilejny ryk był świadkowany w Priaszyłskiej archieparchii od 4 listopada novembra tego roku i trwał bude do 5 listopada novembra 2027 roku. Bude to ryk rycznic episkopskich hirotonii Priaszyłskich episkopiów. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Gojdycza w bazylice Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskom Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlom a Pełnicznom zeszł z toriu towarowy pociąg. 6 porożnich wagonów upało z toriu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb, nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynicza wedeno autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnęto budu wagony z ryko, bude moż zaczęty pełny remont torowiska. To teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii bude ciłkom przywarnyny. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zandranowi prosit na święto od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużony jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowity, pokaza remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zondranowi. Pak o 13 odpudę się

0: Oficjalne odkrycia podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka, Ligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego będą pokazy remesła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ognisko. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są 4 turystyczne szlaki, przygotowane z dumką o ślipych i słabowidzących osobach. Nowy system Dotupoint pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przydaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawiono sąd specjalne informacyjne tabliczko z kodami Dotupoint, mapa z wypuknionymi elementami opisane językiem Braille'a, a też prostorowe makiety, które pomagają lepsze poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzieć Niski Beskid w Wilchiłce, a w Bieszczadach są to trasy widzieć Bieszczady w Mucznom, widzieć Solinu na chorbecie pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu samouriadu Podkarpackiego Województwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Tworzono je!

Miałem sentyment do takołysza, pisałem go w Szwecji. Domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymryjany świt, wielka kazarma.

0: Shinny, shinny, shinny.
1: Dzień dalszy. Dzień dalszy.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wydarzyło. Wszystko już się powiedziało na synu.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: Jest wtorek, 21 lipca juleja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom katedralnom soborze świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik błażennego priaszyłskiego episkopa i muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski archiepiskop metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec władoka i świaszczennika w piczni kaplicy, gdzie sutmoszczu świaszczenno muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili boleben ku błażennemu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie św. Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim katedralnym soborze św. Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlom a Pełnicznom zeszł z toriu towarowy pociąg. 6 porożni wagonów upało z toriu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynica wedeno autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnięto będą wagony z Ryko, będzie można zacząć pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii będzie całkiem przywrócony. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zondranowi prosit na święto od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwyczajne muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowity, pokazy remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zondranowi. Pak o 13 odpudę się oficjalne odkrycia podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicka, Ligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budą pokazy remesła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ogniskom. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są 4 turystyczne szlako przygotowane z dumką o ślipoch i słabowidzących osobach. Nowy system Toto Point pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przydaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczko z kodami Toto Point, mapa z wypuknionymi elementami, opisane językiem Braille'a, a też prostorową makietą, które pomagają lepsze poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodniczo i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzieć Niski Beskid w Wielchiłce, a w Bieszczadach są to trasa Widzite Bieszczady w Mucznom, Widzite Solinu na chorbeti pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu samouriadu Podkarpackiego Województwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Szanowny radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytków, naszej prawie sztotyżnej audycji pro ciekawe, interesujące obiekty, co osobliwo z telem kołyny. Audycji, w jakiej w najmniejszych drobnościach poznajemy to te elementy krajowe do Lemkołyny, jak albo już były docinane przez innych i nosiad meno na przykład derżawnego zabytku, albo to dopiero my zwracamy na nich bliższą uwagę, a przynajmniej chcemy się z nimi bliżej zaznajomić. Mamy pierwszą seredę miesiąca,

miasteleczku nachodzi się prekrasna, urokliwa cerkoł. Cerkoł pokroły archistratycha Michała. Teper rymokatolicki kostel pokroły archanheła Michała. Nyczosami cerkły najpierwsze przybliżymy sobie początki parafii w Seli. Rik osnowania Dubnoho nie jest znany. Pierwszy raz w dostępnych historycznych zapisach nazwa Dubne pojawiła się w 1603 roku. Jest to zapis prawdopodobnie drugiego już lokowania Sela na wołoskim prawie. Biskup Matiejowski nadał Sołtysowi Michałowi Leluchowskiemu, jaki pochodził do skorsze istniejącego już susiedniego Leluchowa, przywilej lokowania Sela. Przywilej to opieczatano na dzień 5 lutego 1603 roku. Obejmował wino sadzenia 6 kmitów, ale nie określał na jakim prostorii ziemi mają zaczaty swoje gazdowania. Za to Sołtys miał otrzymać aż 3 łany ziemi z 2 zagrodnikami i 2 obszary z korczmą. Kmitowe miały odrablaty 3 dny, jeden przy oraniu, drugi w czasie koszenia i 3 przy żniwach. Sołtys miał pozwolenia na mlyn, folusz i 200 nieopodatkowanych owiec. Podle miejscowej tradycji, Seło mało byty osnowane serd dubowych lisiów. I najpierwsze w Dubnym nazwano tak potik, a potem przyjęło się tak samo nazywać i Seło. W 1326 roku w Seli istniała już ruska parafia, a besiduje o tym przywilej biskupa Marcina Szyszkowskiego z toho że roka. Biskup Szyszkowski wymienia ceret cerkły tzw. muszyńskiej drżały, znaczy klucza krakiewskich biskupiów, tyż i cerkoł w Dubnym. Co ciekawe, parafia w Dubnym była utworzona skorsze jak parafia w susiednim, a starszym Leluchowi. W 1383 roku parafię uposażył biskup Trzebicki. W 1767 roku w Seli mieszkało 98 osób, a w 1786 już 160. Można przyjmować, że też i tylko wiernych właśnie rachowała lubniańska parafia. Po sekularyzacji kostelnego majątku w 1781 roku zaborcze austryjskie władze pouczyli w 1818 roku parafii w Dubnym i Leluchowi. Wtedy też Homer ostatni rekokatolicki paroch Dubnoho Bazylii Dubniańskiej. W rokach 1818-1820 parafią administrował otec Joan Czerniański, a w 1820 roku objął ją otec Andrzej Mikulowicz. Cerkoł, której budemy się dnes pryzeraty, pobudowana była w 1863 roku. Niektóre publikacje podają, że nawet w 1853. Cerkoł była pobudowana na miejscu starszej, jaka zhoriła. Możliwe, że do budowy nowej schosnowano dejaki materiał ze starej cerkły. W 1891 roku do cerkły sprezentowano nowy ikonostas, zrobiono też polichromię. Byty może, że jej autorem był Antoni Bogdański. W 1928 roku cerkoł odnowleno i pobyto blachą, obyto między innymi też ściny i zbyci. Zmieniono dach na łeży, usuwajucze przypustnici i drewniane gzymsy. W czas blacharskich robót uproszczono, jak to naraz bywało, architektoniczne formy łeżyczok. Dubne było częścią muszyńskiego dekanatu rekokatolickiej jeparchii, a od 1934 roku apostolskiej administracji Lemkowiny. Seło wyludniło się w 1945 roku. Większość jego żyteli wyjechała wtedy do Sowieckiego Sojuzu. Resztę 15 lipca 1947 roku wyselono na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą przejęła w ten czas rymokatolicka parafia w Muszyni, której filialnym kostełom cerkoł ostaje i podniesie.

czujemy się zaraz po pierwszej muzycznej przerwie w programie Register Zabytków. Poznaliśmy już tak bars, ale to bars, po skorę historii parafii w Dubnym. Teraz przechodzimy do opisu samej cerkwy. Cerkwą pokroły archistratyga Michała jest orientowaną cerkwą. Położona jest w południowej części sela, po prawej stronie drogi z Leluchowa. Stoi niedaleko selskiej zabudowy seret pola łuk i tłokił z rzadko rozszmarzonymi drzewami. Cerkwa oddzielona jest od sela potokom, potokom Dubnym. Umistowlena jest na zachodnim uboczu warcha, jaki woznosi się na schód od sela. Cerkwa pobudowano na wielkim plaskatym placu o okrągłej formie, częściowo wkopanym w berg, a częściowo na nim nadsypanym. Cerkowny plac okrążony jest kamiennym murem. Obiekt cerkwy w granicach muru rosnie od południa blisko stuletni klon, a zaraz za murem od północnego zachodu je parudziesiątletni szkawir. Do cerkwy wede od północno-zachodniej strony dojezdowa droga. Cerkwa ma zrubą konstrukcję, wieżę stopowej konstrukcji z konstrukcyjną izbycią. Cerkwa stoi na podmurowaniu złomlonego kamienia. Dachy, łyżeczki, baniałeży, ściny izbyci i czast ściny łyży pobyty są ocynkowaną blachą. Blachu położono na koleśnim gontowym dasi, a na ścinach izbyci na doszkułaniu. Wzdłuż okapił chramu wiernych i ołtaria pomieszczone są rynny z spustołymi blaszanymi rurami. Bilszist ścin jest obyta gontom. Kresty, jak i winczat łyżeczkę, są kutyma i żeliznyma krestami. Ściny chramu wiernych i ołtaria są dokładnie peresłonene od seredyny. Ściny ołtaria perewiazane są z oschydnią ścinom chramu wiernych do wysokosty tzw. załomił. Załom, jaki okruża dchorą ściny ołtaria od strony chramu wiernych, sperty jest na pitťahu między chramem wiernych a ołtarią, pitpertym dwoma pryścinnymi stopami. Podobnej nadwiszanej do seredyny załom okruża ściny chramu wiernych. Nad nim jest płaska połała wykładana korotkyma oprofilowanymi doszkami w układzie tzw. jaleci. Doszki obok połał przybyty są od doliny do tramił, jakie stanowią podstaw konstrukcji łyżeczok. Połała w chramie wiernych przybyta jest człakami. Babynec otworzony jest na pełną wysokość na seredynu chramu wiernych. Ściny babyncia perewiazane są ze ścinami chramu wiernych, przy czym uchły obyte są stysli doszkami. Konstrukcja ścin cerkwy jest powiązana z konstrukcją chorum. Okruża dwie ściny babęcia z trzech stron w formie nadwieszanej galerii. Centralną część choru przy zachodniej ścinie dobycha bela osadzona w bicznych ścinach. Ramena choru, jakie ciągną się wzdłuż tych ścin, nesene są przez tragari sperty jednym kińciom na wymieneni beli, drugim zaś o podpory utworane przez wysunęne do seredyny, po jednej z każdej strony, peredłużone belkę obok bicznych fragmentów zachodniej ściny cerkwy. Miejsce to jest teraz jeszcze podperte okrągłymi stopkami. Ponad podłogą choru biczne ściny babęcia peresunęny są w odniesieniu do niżniej części ścin o 20 cm do seredyny. W konsekwencji niżnia część babęcia niżej choru jest szersza od wyżniej o blisko 40 cm. Babynec wkryty jest płaskim stropem przybytym od doliny do piuperecznych stropowych belok kondensujących ściny babęcia. Wieża woznosi się nad zachodnią częścią okremo od zrubowej konstrukcji reszty chramu. Cztery pochylone do seredyny narożne konstrukcyjne stopy, tzw. świcy, są z osobą odpowiednio perewiazane systemem belog i rygliw. Stoją na podstawach z bel, leżaczych na podmurowaniu z kamienia, po czasty uzupełnionego betonem. Konstrukcja izbyci, na jaką wchodzą cztery nadwiszane ściny, odpowiednio przewiązany, spera się na wysunętych wyżnych ryglach łaży. Rygli, przypomnę to horyzontalnie położone konstrukcyjne elementy, belki, jakie rozpiate są między dwoma stopami. Cerkwą wkrywają oddzielne dachy nad każdą częścią budowy. Nad ołtarią i chramem wiernych są to womlene dachy. Bania nad łeżą stanowią połączenie szatrowego krokwiowego dachu z konstrukcją łyżeczki.
zapraszam na oddech, perery i o chwilę wracamy do opisu konstrukcji Dubniańskiej Cerkwi.

Witajcie słuchacze po muzycznym pererunku. Kościoł z młody dychle, wertamy do zaznajemlania się z cerkwą archistratyga Michała od dnes zabytką Radia LMFM. Konstrukcję chramu mamy omowlenu, zewnętrzny wygląd ścien i bryły cerkwy też została nam się seredyna. Seredyna chramu składa się z oddzielonego ikonostasą ołtaria, chramu wiernych i babyńcia. Przejście między ołtariem a chramem wiernych jest niskie i podparte stopami. Między chramem wiernych a babyńcią przejście ma pełną szerokość i wysokość babyńcia. Ołtar i chram wiernych wkrywają połały zwane dzerkalnymi połałami. To jest tak, że płaszczyny boki połały są nachylone pod jakimś kutem, a seredyna stropu jest płaska. Płaskie połały nad załomą ścin tworzą w tej cerkwi formę plafonu, schostumanego do malarskiej kompozycji. W chramie wiernych do szkłania połały jest dekoratywne z ukośni poprybylianymi korotkymi oprofilowanymi doszkami, jakie tworzą motyw tzw. jaleci, powtórzonej trzy razy. Po seredyni połały pole plafonu jest olistwowane, a listwa jest dekorowana. Styk stropu i ścin jest wkryty profilowanym listwowaniem. Połała w babynce jest płaska. Muzyczny chór w formie nadwieszanej galerii okrusza ściny babyńcia i mat balustradu odoszkłaną pionowo. Podłochy w ciłej seredyni są białe. Solea przed ikonostasą została pereroblena i poszerena. W ołtary wyglady są sześcioszybowe od północy z nową stolarką. Osmoszybowy od schodu, od południa jest kombinowany wygląd z sześcioszybową kwaterą i triszybowym kryłą. W chramie wiernych pomieszczono 4 16-szybowe wyglady w dwóch rodach. Jedny bliżej leży, mają pionowy podział i sód nieotwieralny. Drugi mają krzyżowy podział z dwoma niżnymi otwieralnymi kwaterami. To te otwieralne kwatery zamontowane są na kutowych zawisach z żeliznymi narożnikami. Dwery do babyńcia są jednoworotowe, klepkowe, z pionowym podziłem i układem doszczek w tzw. jaleciu, mają skrynkowy zamok z dekoratywną klamką i wykładką dla klucza. Zawisy są rozkułane esoły. Zewnętrzne dwery są niższe dwoworotowe, z podobnym dekoratywnym układem doszczek. Zawisy w nowych dweriach pomieszczono z popiernich, starszych. Seredyna ścin jest polichromowana. W ołtary i chramie wiernych namalowane są kompozytowe kolumny spierających gzym, z jakiej namalowany jest na ukosi załomu. W ołtary tło połały jest synie. W chramie wiernych lamperia ma fioletowy kolor i marmoryzowaną formę. To jest imitujący wygląd marmuru. Tło ścin też jest marmoryzowane, piskowe. Rozmalowane są sylweczki świętych Kiryła i Metodego ta świętych Kosmy i Damiana. Nad wygladami wazony z kwiatami. Na załomie w chramie wiernych jest ornamentalny fryz z neogotyckim motywem. Na plafonie połały rozmalowano światu trodziu, a na blakitnym tyli złote gwizdy. W babynce na połali pomieszczono wizerunek Angela Chorodnitela, a na balustradzie choru namalowano dwa angelyki, jakie nesą szarfu. W ołtary znajdziemy jeszcze oryginalny prestił za stylizowaną dekoracją w miejsce baldachimu. Ikonostas, jaki nachodzicia w cerkwi, pochodzi z 1895 roku, był to może autorstwa Antoniego Bogdańskiego. Najpełniejsze w tym ikonostasi schosnowano fragmenty ornamentyki poprzedniego ikonostasu, medze inczyma carskiego worota, z perełomu 18. i 19. stolicia. Okrom toho w cerkwi znajdziemy jeszcze na przykład klasycystyczny ołtarek z obrazem świętego Archangela Michała z 19. stolicia, welobiczny ambonu z przedstawieniem świętego Joana Chrystytela z początku 19. stolicia, wały z drugiej połowy tego samego stolicia, czy rokokowy pulpit z 18. stolicia. Kubatura cerkwi wynosi 810 kubyków. Prostor po ziemi to 180 kwadratowych metrów. W cerkwi jest elektryczna ta odgromowa instalacja. Ciły cerkowny obszar jest okrużony murą złomlenego kamienia bez zaprawy, układany bez wyrównujących warstw z pojedynymi wielkimi blokami. Południowo-zachodniej części znajdziemy resztkę starej bramki, fragmenty kamiennych murowanych stopił. Po opustoszeniu sela w 1947 roku cerkwa została porożnia. Nie była hosnowana, ale opiekowali się nią dejak mieszkańci.
po 1956 roku zaczęto jej sporadycznie hosnowaty przez rymokatolicką parafię w Muszyni. Drobne remontowe roboty przeprowadzono w początkach 60-tych roków. Wtedy założono elektryczną instalację. Poważniejsze roboty podniato w 90-tych rokach minionego stulecia. Najbliższy remont, jaki podczas te prywatną cerkwę jej koleżną krasu, przeprowadzono w 2011 roku. A to zawdzięki fondom, jako pozyskano w związku z tym, że na podzie chramu zadomował się rytki gatunek myszperchacza. Towarzystwo Pro Natura zdobyło grosze, zresztą wyremontowano cały dach. Podobne remonty w związku z prysutnością myszperchaczy na podzie cerkwy przeszły cerkwę w Astrabyku, Koneczni, Szczałniku czy Śnitnicy. I w dzisiejszym odcinku to było już wszystko. Radiowa lista zabytków dopełniona została o cerkwę świętego archistratycha Michała w Dubnym. W rejestr zabytków polskiej dzierżawy była ona wpisana w 1964 roku. I to tylko. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka.

0: Bardzo.
1: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

byłbym

Jest wtorek, 21 lipca juleja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom Katedralnom Soborze Świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik błażennego Priaszyłskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski Archiepiskop Metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec Władoka i Świaszczennika w Piczni Kaplicy, gdzie sutmoszczu Świaszczennomuczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili moleben ku błażennomu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej chrotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie Świętego Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chrotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlom a Pełnicznom zeszł z toriu towarowy pociąg. 6 porożnich wagonów upało z toriu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb, nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynicza wydano autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnięte będą wagony z Ryko, będzie można zacząć pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii będzie całkiem przywrócony. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zondranowi prosit na święto od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowity, pokazy remesła, konkurso, a też położenie kwitia w miejscach pamięci. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zondranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka, Hligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budą pokazy remesła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się

0: Beskidi i Bieszczadach dostępne są cztery turystyczne szlaki przygotowane z dumką o ślipych i słabowidzących osobach. Nowy system Dotupoint pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przekazuje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczki z kodami Dotupoint, mapa z wypukniętymi elementami opisane językiem Braille'a, a też prostorowe makiety, które pomagają lepiej poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogli samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzieć Niski Beskid w Wielchiłce, a w Bieszczadach są to trasa widzieć Bieszczady w Mucznom, widzieć Solinu na chorbecie pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu Samouriadu Podkarpackiego Województwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: А

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczek Lem FM Radia na naszą Lemkowinu, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do Lem FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Wszystko dobre.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja z Osanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці, уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenego tobie syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: jak jechali, no to rodzice gadali, że my też musimy wyjechać. I koło chyży maliśmy owiec posijany. No to ja mam wtedy 7 roku, tam aż za bardzo to nie rozumiałam. No to litałam po tym wiusie, litałam. Nianie się pytają, co robił. A ja gadam, że to i tak nie nasze. Musimy liszyć i to nie będzie nasze. No to czego ma rosnąć? To ja sobie politam. No i rodzice zabronili mi litać.
1: No ale że, no, że nie wasze, rozumieli stety, tylko że wam zabierają.
0: Że nam zabierają, że to nie będzie nasze. I bardzo dobrze pamiętam wyselenie nasze. Ja nie mogę gadać, bo bym płakała. W jaki dzień to nie pamiętam.
1: No,
0: też nie pamiętam. W każdym razie to nie była niedziela. To nie była niedziela. Przyjechało, wojsko przyszło. No i musieliśmy się wynieść. No i moi nianio przy stole klakli, molili się, a ja z nim. Płakaliśmy i moliliśmy się. Pojechaliśmy do Sancha, tamśmy chyba 3 dni byli na stacji, siedzieliśmy, zanim nam wagony podstawili. I taki był to nasz początek.

0: Co robimy w lipcu?
1: Misia w lipcu.
0: No, misia z lipcu, bo łabowu wysyłali na samą Chińcy.
1: A czego na Chińcy?
0: Ja nie znam, ale już z tamtych wyśnich serii jechali, to te wozy z ludźmi jechali, a my pod koniec my byli wysyłani.
1: I gdzie to te wozy jechali?
0: Do Sancha.
1: Do
0: Sancha, no. Oj, chyba za 2 tygodnie. Po drodze mojego wujka zabrali i w jałożni siedział.
1: A jak się napisał?
0: Jan. Wyszedł, nie znam, po kilosie tam wyszedł. Chory, ma wodę w boci. Musiał się liczyć. Dojechaliśmy do Lubina, na stacji jsme siedzieli tam za 2 dni. Potem zaczęliśmy gledać jakoś chyży. Pojechaliśmy Gulaw. To za Krzeczyną, tam w lisie takie, tam było takie robitnicze to. Kiedy się nazywało się Skowronków, a za Skowronkową tam byli chyży. No i myśmy tam jechali. Ale już jechali lemkę nazad, że tam nie ma gazdiłok, lem takie robitnicze chyży. No i wernuliśmy się i w tym Skowronkowi byliśmy, jak słowo gazdyśmy się zatrzymali, tamśmy byli chyba tydzień. Wy nas chciał liczyć, żebyśmy byli, służyli w niego. No i otamaliśmy pojechali, no i pojechaliśmy do małych Renarcic. I w tych Renarcicach 2 tygodnie w stodoli, na wozach spali, nie rozpakowywaliśmy się, że po prostu nie wierzyliśmy się, że my się nie wrócimy z powrotem do chyży. No i na tych wozach spali, parę cegieł, blacha, pod tym się paliło i jesty się gotowiło. No ale jak nie było widoki, po 2 tygodniach w pałacu, tam był taki pałac zniszczony przez, tam wojsko było przed tym rosyjskie i to wojsko wyniosło się i myśmy tam w tym pałacu mieszkali do 1953 roku. A w międzyczasie to zabrał PGR. No i potem się przeniosli do Niemstowa. Tam mieszkał taki Bejmuk i win, Lemko, ty z Łabowy. I win się przeniósł do Chocianowa, a myśmy na jego miejsce przyszli.
1: No ale w Niemstowie, tam jest winni Bece Lemkiu, tak? Który pochodził ci z Łabowy.
0: Tak, jest tam kusiok Lemki, co pochodzi z Łabowy.
1: A nie z Łabowy, czyż są tak Lemki, że to nie z Łabowy?
0: Tak. Są tam z tego, z Krośnieńskiego, tam z Otylały, z chyba, no z Gorlickiego. Otamal jest duży. Z Łabowy to chwilę jest 3 rodziny. 3-4 rodziny, 5 rodzin, 6 rodzin, 7 rodzin, no z 10 rodzin będzie.
1: Lemkiu.
0: Tak, to znaczy z Łabowy.
1: A, z Łabowy.
0: Tak, a tak jest wiece.
1: Nie, bo mi chodzi o to, że jak ste przyjechali tu na Zachód, no to tak, więc każdy piszą, tak, tu rodzina, tam,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: To, kiedy jesteście doznali, de kto jest? Czy z rodziny, gdzie kto mieszka? Jak z tym? Nie znam.
0: To znaczy, my jesteśmy w małych Renarcicach.
1: Jak się ludzie dowiedzieli? No przecież telefonił nie było.
0: No listy chyba pisali, czy jak?
1: No ale do kogo mali pisali? No,
0: To znaczy spotykali się tam w Lubinie.
1: Tak sobie dumują, nie? Że na przykład była tu w Chorach rodzina Desy tam nasza w Czarni, ktosy w Czertiżnym. No i tak, jedne były Czarna, bo Selena Heł, tak? Pit Lubin, Pit Rudnu, Pit Polkowicz. No to mogli się Desy najty. Ale czas z Czertiżnoho była do Międzyrzecza, Pit Międzyrzecz we Selena. To jak mogli najty ich?
2: To my wszyscy... Wiele w tym,
0: w Rynacicach,
2: w Małych Rynacicach,
0: wszystko
2: w tym pałacu
0: mieszkali, 4 rodziny. A potem to ludzie się tak spotykali i się pytali, kto mieszka. Ta.

0: Moi ujko mali nareczenu, no i też oni wyjechali, ujka zabrali do Jałożnowo, no i też jakosy pomału odnaszą jej.
1: Tatu nareczenu?
0: Tak, i ożenił się, tak.
1: A gdzie tato nareczena mieszka?
0: A koło Szprotały.
1: A czyż była zła boły?
0: Nie, była z ławki. No wyladał, zeszł się z tym, a pytał się, kto tam de blisko mieszka, da nie zna kiedy kto to, de kto mieszka. No
1: to kogo się ożenił?
0: No w 49 rodzicy.
1: Po dworokach jej naszą, tak? No.
0: My jakśmy wyjeżdżali, no to koroły ciągali wiz. No i byli tak, jakosy tak, no tak załamane, że no prawdopodobno, że wyszło.
2: Portfel
0: wyleciał, wdarł tu desy, musiał wyszło. I ta, że stracił portfel, wszystkie pieniądze, w rynku zorientował się, że nie ma portfela, wernął się.
1: Gdzie w rynku?
0: W Łabowie. Mm-hmm. No wernął się, tam już buszowali herzy. I nie kliczu na toho Polaka, kliczu, żeby to, a więc zaczął wtikać. Chcieli się spytać, czy nie widział portfela, żeby dokumenty odzyskać, ale to cabak piszą. Niby myśmy mali zostali. Myśmy mali zostali. Za to, że moja babcia była sparaliżowana. No i niania chcieli, żeby została nasza rodzina i to babka z tymi swoimi dziłkami i z synem. A oni tak, mączak i teściowa może zostać, ale Janek z siostrami musi wyjechać, no bo był przyrychtowany do Jałożna. Jak tak, to idziemy szybko. A teraz sobie powiem tak. Mieszkaliśmy w Łabowie koło cerkwi. Ksiądz wyjechał z rodziną swoją na Ukrainę. No i cerkwa została zamknięta. Wina się już skończyła, a Ruscy gnali z Niemieczyny koroły na wschód. Muszę się tam poza... No. I to... I jak do tego sela tam doszli, no to brali ludzi, żeby po prostu pilnowali, pasli to ty. No i mojego niania zabrali, tam wtedy w Ugryni byli to te korowy i oni tam piszli, mali to den wyznaczenie pasty, a ja z starszym o 2 roky kolegą, no... Він powiedział tak, znasz to w cerkwi tam na górze, tam takie są rozmaite obrazki, angeliki toho. No i wzięli, piszli zmy i była postawiona drabina. I po tej drabini zmy wyszli na dzwiniciu, no i tam zmy poozerali toto, no i potem trzeba zejti, znasz. A drabina nie sichała tam ciłkom do otworu, do otworu sichała, ale tam potem byli parę schodków i się wchodziło do toho. No ja tam wyszłam, ale ja przyszło zejti nazad, za chwilę nie zejdu. No nie zejdu, bo się boju i koniec. No i więc zeszł i powiedział, poczekaj, ja pójdę do kogo zakliczu, pomicz. No i ja tam siedzę i płaczę. No to... Він полетів по свою сестру і по свою тету, і вони йдуть з ним, а моя мама теж на подвірку була, закликали маму, ну йдуть ще четверо, але в межчасі йшла жінщина, вона була, вона йшла до Угріна. No i to było w południe desy. Ona czuje, że ktoś płacze. Najpierw powiedziała, że ona się straszyła, że straszy, a potem zainteresowała się, no i gdzie to płacz smutny, da tam dziecko siedzi na chory. No i ona przyszła i wzięła taka wielka, długa tyka była, po tej drabinie wyszła, tam czas, to tu tyku mi podała i powiedziała tak, trzymaj się tej tyczki, żeby zeszła po tych schodkach do drabiny. No i sprowadziła mnie po tej drabinie dołą, no i gdzie ty mieszkać? Ja wiem, że tu. No i ona mnie prowadzi. No i spotkała się z tą moją mamą i z tymi sąsiadami i powiedziała tak, a czyje to dziecko? No moje. A kilo ma te dzieci? A jedno. I to ste nie przypilnowali. I takie to przeżycia mam. Jeszcze potem ona, to Barnowska chyba ona się nazywała, jeszcze potem oni mieszkali w Szklarach. I w Lubinie spotkała moją niania, to przypominała już. Jak się Niemcy wycofowali już i to była zima. Ja jeździłam sobie na sankach koło swoich chyży, a Niemcy stojali na drodze koło plebanii i jechali ruskie samoloty. I Niemcy zaczęli do tych samolotów strzelać. A to zaczęli z samolotów tam puszczać kulki. No i nianią mali taki warsztat, taki dla siebie warsztat stolarski. Byli w tym warsztacie i Lubciu, wtikaj, chod. No ja wtikam, ale liszyłam sankę. To się wernułam po to sankę. I nianie wyskoczyli, łapili mnie za ruku, szartli mną, a tam już to te kuloczki lecili. No i do tego warsztatu, pamiętam, przywernuli boczkę, mnie do tej boczki schowali. To było po południu, tak południe desi, a potem wpali chyba 2-3 bomby na Łabołu. No i do naszej chyży przyszedł sąsiad Wisłocki, jeszcze ktoś, nie pamiętam kto, była moja teta i taki Edek ze swoją żoną, Lemką, on był szewcią. No i byli w nas i Niemcy, stukają w nocy Niemcy. No i nianio z tym Wisłockim dali radę schować się. Myśmy mieli nową chyżu, druga część nie była w середini wykończona i oni do tej niewykończonej części i podłogu tam była taka jakby piwnica mała być. I oni się tam schowali, a to Edek już nie zdążył i w kuchni była łóżko, była kanapa, na середini był stół i no i walki. I winki to łóżko się schowało. Ale taki był nieogoleny, zarosnęty, dużo da podobny. No i to te Niemcy przyszli, żeby dać im jeść. I żeńszczyny szybko przyszli do pokoju, ja też, a mama była w kuchni, tam tym Niemcom jeść dała tam masła, to cebulu chcieli. I a toho Edka kaszel dusy. No i tak się wszystkie bojali, żeby on nie zakaszlał pod tą łóżką, bo Niemiec tam zazryt wyciągnie i po prostu strzelać nas, że tam Żydów przechowujemy. No i w pewnym momencie mu cebula chpała. Ale jakosi tam daleko nie poleciła, wziął to tu cebulu. No i poili i powiedział tak, to było z soboty na niedzielę. I to Niemcy powiedzieli, bo później gadali po polsku, żeby dać im jeść, bo zaraz przyjdzie ruski, to szybko jest. No i piszli. W niedzielu rano zaczęli przyjeżdżać ruskie wojsko, no to mama nic nie robiła, tylko zupę gotowiła, bo nie mogła jej nakormić. I powiedziała tak, no to ty Niemcy mieli rację, że jak ruskie przyjeżdżasz, odchodzisz. Kuszać chwataje. Moi nie wiedzieli, co to znaczy. Dobry, bo co jest, że jest jisty. Nie rozumieli tego. Dopiero jak z jednym, jak nie było ich dwóch, jeden, no to wino powił, jaki hołd, jaki co. I dopiero niania zrozumieli, co to znaczy, że dla nich, jak jest to jisty, to jest dobrobyt. Lubomira Żylicz, z domu Mączak.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 21 lipca juleja 2023 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 18 lipca juleja w Priaszyłskom Katedralnom Soborze Świętego Joana Chrystytela świadkowano prasnik Błażennego Priaszyłskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza. Priaszyłski Archiepiskop Metropolita Joana Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. Na jej koniec Władoka i Świaszczennika w Piczni Kaplicy, gdzie sutmoszczu Świaszczennego Muczennika Pawła Petra Gojdycza odprawili boleben ku Błażennemu. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів, мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie św. Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Priaszyłskim Katedralnym Soborze św. Joana Chrystytela. W piatniciu 18 lipca juleja na linii między Werchomlom a Pełnicznom zeszł z toriu towarowy pociąg. 6 porożnich wagonów upało z toriu, a część z nich wpała do Popradu. Podle informacji służb nikt nie był ranny. W związku z awarią ruch pociągu na linii 96 był i furt jest zatrzymany, a na odcinku Nowy Sącz-Krynica wedeno autobusową zastępczą komunikację. Jak informowało PKP polsko-żeliznicznej linii, aż potem jak wyciągnęto budu wagony z ryko, bude moż zaczęty pełny remont torowiska. Do teper nie podano terminu, kiedy ruch pociągu na tej linii bude całkiem przywarnyny. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zondranowi prosit na świato od Rusal do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłado i dopowity, pokazy remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystąpią hudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zondranowi. Pak o 13 odpudę się oficjalne odkrycia podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicka, Hligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budą pokazy remesła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ogniskom. W Beskidzie i Bieszczadach dostępne są 4 turystyczne szlaki przygotowane z dumką o ślipych i słabowidzących osobach. Nowy system Toto Point pomaga bezpiecznie przemieszczać się w terenie ta zlepsza orientację przy pomocy mobilnej aplikacji, która przydaje głosowe informacje o trasie i najbliższych punktach. Na szlakach postawione są specjalne informacyjne tabliczko z kodami Toto Point, mapa z wypuknionymi elementami, opisane językiem Braille'a, a też prostorowe makiety, które pomagają lepsze poznać okolicę. Rozwiązania są przygotowane tak, żeby osoby z problemami z wzorem mogły samodzielnie i bezpiecznie odkrywać przyrodnicze i kulturne atrakcje regionu. W Niskim Beskidzie system dzieje na szlaku widzity Niski Beskid w Wilchiłce, a w Bieszczadach są to trasa Łydzity Bieszczady w Mucznom, Łydzity Solinu na chorbeci pasma Żukowa. Czwarta trasa znajduje się na terenie Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Projekt realizowała Bieszczadzka Grupa GOPR przy finansowym wsparciu samouriadu Podkarpackiego Województwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

nasza córka potyka się o próg, przez który

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM. To twoje radio.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt.